khulumi vanwanyani va ku hina a ya tile ku chaya na vanwanyani va ku hi hambanile hina cheza teka teka teka watole cheza mama teka arranca soperera